0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać i chciałbym przeprosić, bo dlatego, że nagrywam znacznie wcześniej tę audycję, to w zeszłym tygodniu, w niedzielę, był 3 maja, święto w Polsce, święto narodowe, 3 maja, ja w ogóle o tym nie wspomniałem. Także bardzo przepraszam. Dzisiaj będzie mało muzyki, bo tydzień temu było bardzo dużo, więc pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie dużo gadania. Tym bardziej, że moja słuchaczka z tego sklepu starskiego, która czasami się z nią spotykam, mówiła, że bardzo by chciała posłuchać kolejnego wykładu profesora Mulaka o fizyce. I ponieważ wakacje się zbliżają, to pomyślałem sobie, że bardzo ciekawy będzie dla wszystkich wykład o tajemnicy roweru, bo okazuje się, w rowerze tkwi wiele fizycznych zjawisk. W związku z tym posłuchajmy o rowerze, a poza tym posłuchamy też Krzysztofa Zanussiego. Jego wspomnień tym razem o Stanisławie Różewiczu. Także dzisiaj będzie bardzo dużo słowa, mało muzyki. Może nam tylko wystarczyć tylko prawdopodobnie sygnał, który właśnie już usłyszeliśmy. Zaczynamy od profesora Mulaka i jego jazdy na rowerze.
1: Rower, jaki jest, każdy widzi. Prosty w formie, a jednocześnie zaskakująco subtelny w działaniu. Pozwala osiągać prędkości 4-krotnie wyższe niż marsz i jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zamiany ludzkiej energii w mobilność. Towarzyszy nam na co dzień. Według szacunków World Watch Institute oraz European Cyclist Federation na świecie jest ponad 2 miliardy rowerów, a liczba ta stale rośnie. Są też miasta na przykład w Holandii czy Danii, gdzie rowery liczbowo przeważają nad samochodami. Choć ten pojazd mamy na wyciągnięcie ręki, to jednak rzadko zastanawiamy się, jak naprawdę działa. Przez dekady wydawał się urządzeniem tak oczywistym, że niemal niegodnym głębszego namysłu. Tymczasem fizyka jazdy na rowerze okazała się znacznie bardziej złożona niż sądzono. Poruszamy więc dzisiaj temat, który może się wydać trywialny, ale to tylko pozory. Nazywam się Maciej Mulak, a to jak zawsze fizyka bez zamulania, tym razem na dwóch kółkach. Zacznijmy od zwykłego chodzenia. Z jazdą na rowerze wprawdzie nie ma nic wspólnego, ale pozwala lepiej docenić jej zalety. A zatem zwróć uwagę, że idąc z każdym krokiem podnosisz środek ciężkości swojego ciała o około 4 do 5 cm, a przy naprawdę szybkim marszu nawet o 7-8 cm, co podają za pracą Davida Wintera. Link jak zawsze w komentarzach. Zdarza mi się tę kwestię środka ciężkości demonstrować na wykładach. Wystarczy kreda czy marker i kawałek tablicy. Trzymam coś do pisania maksymalnie wysoko na wyciągniętej ręce i idę miarowo wzdłuż tablicy. Towarzyszy temu charakterystyczna właśnie falista linia, no i podejrzany uśmiech słuchaczy. To ciągłe podnoszenie środka ciężkości ciała ma rzecz jasna swoje energetyczne konsekwencje. Jeśli przejdziesz szybkim marszem powiedzmy 5 km, to w uproszczeniu wykonasz pracę równoważną podniesieniu swojego ciała o kilkaset metrów. Nic dziwnego, że marsz męczy, choćby tylko z tego powodu. Samo chodzenie jest oczywiście mniej męczące niż bieganie, w którym amplituda wahań środka

0: ciężkości ciała jest znacznie większa. A i w chodzeniu da się zminimalizować te pionowe wahania środka masy ciała. Kojarzysz na pewno charakterystyczny ruch bioder zawodowych chodziarzy, takich jak Robert Korzeniowski. Ten kołyszący, nietypowy z naszej perspektywy ruch to właśnie dążenie do ograniczenia różnic wysokości środka ciężkości ciała. W każdym razie rowerem tak się nie zmęczysz. Bo środek masy rowerzysty pozostaje w zasadzie na tej samej wysokości cały czas. I już to czyni jazdę znacznie mniej chłonną energetycznie. Zanim wyruszymy w naszą rowerową podróż, poświęćmy jeszcze chwilę kwestii stabilności jazdy na dwóch kółkach. Stojący rower przewróci się w ciągu sekundy, maksymalnie dwóch. Dlaczego więc, gdy jest w ruchu, tak się nie dzieje? Jednym z najczęściej przywoływanych wyjaśnień jest tak zwany efekt żyroskopowy obracających się kół. To jednak tylko część prawdy i wcale nie najważniejsza, co wytłumaczymy nieco później. Zacznijmy jednak nostalgicznie, od zabawki z dzieciństwa. Dlaczego bąk nakręcony na wysokie obroty stoi jak zaczarowany, a jak zwolni, to pada? Sekret tkwi w pewnym zjawisku fizycznym, które wyjaśnimy teraz od podstaw. Gdy wprowadzimy takiego bąka w szybki obrót, dzieje się magia. Bąk staje się uparty, trudno go przewrócić, a jeśli spróbujesz go przechylić, zacznie się charakterystycznie bujać, ale nie upadnie. To właśnie efekt żyroskopowy. Sam żyroskop, ważny przyrząd, to właśnie taka wirująca tarcza w ramce. A twoje koło rowerowe to forma żyroskopu. Kiedy szybko się kręci, zachowuje się podobnie uparcie. Każde obracające się koło ma w sobie coś w rodzaju pamięci kierunku. Fizycy nazywają to momentem pędu lub, co brzmi ładnie po polsku, krętem. Cóż to jest? Wyobraźmy sobie na razie, że ten kręt powiązany jest z niewidzialną sztywną osią, przebijającą prostopadle środek koła. Precyzyjniej, kręt to wektor, strzałka, leżąca na tej osi, o początku w środku koła, no i im dłuższa strzałka, czyli wektor krętu, tym jest on większy. Grot tej strzałki, czyli zwrot wektora krętu, jest zgodny z tak zwaną regułą śruby. Kiedy koło kręci się normalnie do przodu, to wektor krętu na osi skierowany jest w twoją lewą stronę. Teraz najważniejsze. Ta oś, pamiętająca kierunek ułożenia płaszczyzny koła w przestrzeni, gwałtownie broni się przed zmianą kierunku swojej tożsamości. Spróbuj, uwaga, z dużą ostrożnością i uwagą na palce, złapać przy śrubach szybko wirujące koło roweru i gwałtownie je przechylić. Poczujesz wyraźny opór, niemal jakby koło nie chciało się przechylić. To właśnie ten opór, pochodzący od kręcących się kół, częściowo pomaga rowerowi w utrzymaniu równowagi, szczególnie gdy jedzie szybciej. Zatem im koła szybciej się kręcą, tym efekt ten jest silniejszy. Stąd przekonanie, nie do końca poprawne, że to żyroskop trzyma rower. Ale o tym za chwilę. Dlaczego wirujący przedmiot jest taki uparty? Kluczem jest rozłożenie masy. W ruchu obrotowym liczy się nie tylko to, ile waży koło, ale przede wszystkim, jak ta masa jest rozłożona wokół osi obrotu. Im dalej od osi, na przykład w obręczy opony, tym trudniej zmienić ruch obrotowy. To jak z młotkiem, łatwiej go obracać, trzymając zagłówkę tuż przy ciężarze, niż za koniec długiego trzonka. Ten opór przed zmianą jest przejawem fundamentalnego prawa zachowania momentu pędu dla wirującej bryły, czyli naszego krętu. W uproszczeniu, szybko wirujący obiekt będzie uparcie utrzymywał swój kierunek wirowania, dopóki nie zadziała na niego odpowiednio silne zewnętrzne pchnięcie obrotowe. To pchnięcie obrotowe to tak zwany moment siły. To obrotowy odpowiednik zwykłej siły. Zależy od siły i od tego, jak daleko od osi obrotu ją przyłożysz. Dlatego łatwiej otworzyć ciężkie drzwi, pchając je daleko od zawiasów i właśnie dlatego kierownica roweru jest taka długa. Daje nam większy moment siły, by pokonać opór szybko wirującego przedniego koła przed zmianą jego płaszczyzny wirowania, kiedy chcemy skręcić. Efekt żyroskopowy jest więc prostą konsekwencją prawa zachowania krętu. Znalazł zresztą ogromne zastosowania w technice, od żyrokompasów w statkach i samolotach, które pamiętają kierunek, po systemy stabilizacji w satelitach, a nawet w smartfonach. W nich działa miniaturowy żyroskop MEMS, czyli Microelectromechanical System. Drgające mikromasy w płytce krzemowej przy obrocie telefonu odchylane są przez siłę Coriolisa, a to odchylenie zamienia się na sygnał elektryczny mówiący, jak szybko i w którą stronę obracasz urządzenie. Elektronika łączy te dane z akcelerometrem i magnetometrem, dzięki czemu telefon zna swoją orientację w przestrzeni. Może obracać ekran, stabilizować obraz i reagować na przechyły w grach czy aplikacjach AR. Ten ważny dla cywilizacji efekt żyroskopowy dla stabilności roweru okazuje się jednak drugorzędnym. Dlaczego nie jest on kluczem do stabilności roweru? Problem polega na skali. Koła rowerowe są stosunkowo lekkie i niosą jedynie niewielką część całkowitego momentu pędu układu rower-rowerzysta. Ich stabilizujący wpływ jest, owszem, realny, ale ograniczony. Co innego w ciężkim motocyklu czy maszynach z dużymi kołami zamachowymi, w których no właśnie żyroskop jest siłą wiodącą. Małe, precyzyjnie sterowane koła o dużych prędkościach obrotowych w satelitach generują moment pędu używany do obracania całego pojazdu bez użycia paliwa. Tam kręt i możliwości jego zmiany są projektowane jako narzędzie sterujące. Albo masywne żyrokompasy w statkach. To żyroskopy o dużym kręcie zachowujące stałą orientację w przestrzeni. Ich opór na zmianę orientacji jest używany do utrzymania kursu i do odnajdywania kierunku północy. Także ciężkie motocykle mające duże i ciężkie koła dają rzeczywisty duży moment żyroskopowy, wpływający znacząco na dynamikę. Inżynierowie muszą to uwzględniać w konstrukcji. Ogromne momenty obrotowe w wielkich turbinach, wirnikach mogą generować znaczące siły żyroskopowe, które komplikują sterowanie i obciążają łożyska i konstrukcję. Zatem dopiero tam, gdzie wirująca masa jest znacznie większa, czyli raz jeszcze ciężkie koła, wały, koła zamachowe, żyroskop staje się siłą wiodącą, którą inżynierowie wykorzystują lub której muszą przeciwdziałać. Tam efekt ten odgrywa znacznie większą rolę. Natomiast raz jeszcze w rowerze tylko pomocniczą. Już w latach 60. XX wieku szkolne uproszczenia, ale też nie do końca poprawne klasyczne prace o stabilności roweru znanych fizyków z początku XX wieku zostały skutecznie podważone przez eksperymenty brytyjskiego chemika i pasjonata dwóch kółek Davida Jonesa. Dr. Jones to zresztą naprawdę wyjątkowo barwna postać. Przez dziesięciolecia bawił i inspirował czytelników pod pseudonimem Dedalus w swoich felietonach dla New Scientist, Nature i Guardiana. Pełnił tam rolę, jak sam twierdził, nadwornego błazna w pałacu nauki. Wymyślał dla fikcyjnej firmy Dredco serię wiarygodnych, choć nieprawdopodobnych wynalazków. Jego pomysły od butów na parę i morskiego pogostika po system wypłat za udostępnianie danych osobowych zawsze zaczynały się od solidnych podstaw fizyki i chemii, by zaprowadzić czytelnika w rejony zabawnej, ale często proroczej spekulacji. Ta metoda konsekwentnego sprawdzania, a co jeśli, doprowadziła go do zadziwiająco trafnych przewidywań, no takich jak na przykład druk 3D z użyciem laserów czy same lasery chemiczne. Najbardziej spektakularnym przykładem jego wizjonerstwa była koncepcja płaskiej drucianej siatki z atomów węgla oraz pustej cząsteczki węgla, będąca bezpośrednią zapowiedzią grafenu i fullerenów, odkryć, które dziesiątki lat później zostały uhonorowane Nagrodą Nobla. Analizował też historyczne tajemnice, jak przyczyny śmierci Napoleona, wskazując na zatrucie arsenem z tapet. Dowodził, że odważne, zabawne i pozornie szalone gdybanie może być potężnym silnikiem naukowego rozwoju. No, bardzo nam to się podoba. A wracając do jego oryginalnych ustaleń w sprawie dwóch kółek, to praca Jonesa została podsumowana w dość znanym artykule Physics Today. Zgłębił tam Nareszcie poważniej, dlaczego nieruchomy rower przewraca się niemal natychmiast, natomiast lekko popchnięty potrafi przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sekund jechać sam, zataczając łagodny łuk. Oczywiście róg do przodu wyraźnie poprawiał stabilność, nawet przy braku rowerzysty. Aby jednak sprawdzić, czy odpowiada za to efekt żyroskopowy, Jones skonstruował rower wyposażony w dodatkowe koło, wirujące w przeciwną stronę, niemal całkowicie kompensujące moment pędu kół jezdnych. Jak? Zamontował mianowicie na przednim widelcu drugie koło, uniesione nieco nad ziemią, tak aby mógł wprawiać je w ruch w kierunku przeciwnym do prawdziwego przedniego koła i w ten sposób przeciwdziałać efektowi żyroskopowemu. Intuicja podpowiada, że taki pojazd powinien natychmiast się przewrócić. Tymczasem, ku zaskoczeniu wielu, rower z rowerzystą, to ważne, nadal zachowywał dobrą stabilność, mimo że efekt żyroskopowy został w dużej mierze zniwelowany. Dopiero to fakt, rower pozbawiony aktywnej kontroli człowieka tracił faktycznie równowagę wyraźnie szybciej. Wniosek z tych zaskakujących, zabawnych doświadczeń był jednoznaczny. Efekt żyroskopowy pomaga, wygładza ruch i w pewnym sensie uspokaja układ, ale nie stanowi fundamentu dynamicznej równowagi jednośladu. Może co najwyżej opóźniać przewrócenie się pustego roweru, ale nie wyjaśnia, podkreślmy to, stabilności podczas naszej jazdy. Na tym zatem zagadnienie stabilności roweru się nie kończy. W sumie to dopiero początek przygody z fizyką. Prawdziwego źródła utrzymania pionu w polu grawitacyjnym należy szukać nie w samych kołach roweru, lecz w geometrii układu kierowniczego oraz w dynamicznej współpracy, wręcz synergii roweru z rowerzystą. Wiemy już, że w jeździe na rowerze dochodzi do pewnej zadziwiającej równowagi dynamicznej. Człowiek z rowerem tworzy jakby nową jakość, czy może raczej nową całość. Sam jednoślad nie jest jeszcze samodzielnym, pełnym układem fizycznym. Dopiero w połączeniu z człowiekiem staje się czymś jakościowo bardziej stabilnym. W ruchu rower i rowerzysta tworzą w istocie złożony układ dynamiczny ze sprzężeniem zwrotnym, w którym ciągłe oddziaływania między geometrią roweru, siłami działającymi na układ oraz aktywnymi reakcjami rowerzysty decydują o tym, jak system odpowiada na nawet najmniejsze zaburzenia równowagi. To układ, w którym splatają się geometria konstrukcji, tarcie, momenty sił, ruch po łuku oraz, i to jest kluczowe, aktywne, choć w dużej mierze nieuświadomione sterowanie. Pchnięty pusty rower potrafi przez chwilę jechać sam i nawet częściowo prostować się po niewielkim przechyle, ale ostatecznie zawsze przegra z grawitacją. Dopiero obecność rowerzysty wprowadza czynnik decydujący. Okazuje się, że sedno stabilności roweru w ruchu leży w ciągłych, drobnych mikrokorektach czy mikroskrętach wykonywanych kierownicą i całym ciałem. Ich wspólnym celem jest dążenie do utrzymania środka masy układu człowiek i pojazd nad linią podparcia kół. Wbrew pozorom, ślad jazdy roweru nigdy nie jest zupełnie idealnie prosty. Nie wierzysz? Spróbuj przejechać dłuższy odcinek, ale dokładnie po narysowanej prostej linii. To zadanie okazuje się niemal tak niewykonalne jak zjedzenie pączka bez oblizywania się. Rower nie jedzie na wprost, lecz nieustannie, delikatnie skręca, a te mikroskręty okazują się właśnie kluczem do zachowania równowagi. Co więcej, fundamentalną strategią balansowania i skręcania okazuje się subtelne sterowanie, które, uwaga, zaczyna się od kierowania przeciwko kierunkowi upadku, a kończy na kierowaniu w stronę upadku. Brzmi to paradoksalnie, ponieważ jeździmy instynktownie. Mechanizm jest jednak następujący. Aby na przykład skręcić w lewo, najpierw nieznacznie skręcamy kierownicę w prawo. To odepchnięcie inicjuje przechył roweru w lewo. Gdy rower zaczyna się przechylać, natychmiast korygujemy, skręcając minimalnie w lewo, zmuszając pojazd do zatoczenia łuku i podstawienia koła pod środek ciężkości. Cała sekwencja nie jest odruchem przypadkowym, lecz wyuczoną, zautomatyzowaną umiejętnością, zapisaną gdzieś w pamięci kinestetycznej. Doskonałą analogią jest miotła na długim kiju lub mop balansowany pionowo w dłoni. To tak zwane wahadło odwrotne. Aby go utrzymać, trzeba nieustannie przesuwać rękę tak, aby znajdowała się dokładnie pod nim. Kij leci w przód, ręka musi za nim podążać. Rower działa dokładnie tak samo, z tą różnicą, że zamiast dłoni używamy skrętu kierownicy. Mechanizm ten szczególnie wyraźnie ujawnia się w zamierzonym skręcie i prowadzi do jednego z najbardziej, podkreślmy to jeszcze raz, nieintuicyjnych zjawisk podczas jazdy na rowerze. Otóż, aby skręcić w prawo, rower na moment musi przechylić się w prawo, co osiąga się krótkim, niemal niezauważalnym skrętem kierownicy w lewo. Ten kontrskręt przesuwa punkt podparcia, wywołuje przechył w prawo, a dopiero wtedy możliwy jest właściwy skręt w prawo. Innymi słowy, najpierw wykonujemy minimalny skręt w lewo, nie po to, by pojechać w lewo, lecz po to, by umożliwić przechył roweru w prawo. Jest to konieczna konsekwencja dynamiki układu przypominającego odwrócone wahadło i dotyczy każdej stabilnej jazdy z prędkością większą niż bardzo mała. To dlatego tak trudno jest odbić się od krawężnika. Aby od niego odjechać, trzeba najpierw skręcić koło w jego stronę, wywołując przechył umożliwiający zmianę toru jazdy, a to niemożliwe. Nie jest to żadna sztuczka ani błąd w odczuciach, lecz bezpośrednia konsekwencja dynamiki układu przypominającego właśnie odwrócone wahadło. Rower z zablokowanym kołem przednim, także nie można nim w ogóle skręcać, jest absolutnie niestabilny. Długo na nim nie ujedziesz. Przy bardzo małych prędkościach rola człowieka staje się szczególnie widoczna. Im wolniej jedziemy, tym trudniej utrzymać równowagę, ponieważ geometria układu kierowniczego i efekty dynamiczne działają słabiej, a wymagane korekty muszą być częstsze i gwałtowniejsze. Czas na reakcję skraca się wtedy dramatycznie, co każdy zna z prób jazdy prawie w miejscu lub z ekwilibrystyki wykonywanej przed światłami. Przy większych prędkościach sytuacja się odwraca. Rower staje się zadziwiająco posłuszny, nie dlatego, że rowerzysta nagle osiąga mistrzostwo zen, lecz dlatego, że fizyka po prostu zaczyna mu sprzyjać. Choć wiatry może i też. Skoro efekt żyroskopowy spada z piedestału, a rower okazuje się czymś znacznie subtelniejszym niż żyroskop na dwóch obręczach, bazuje na synergii rowerzysty i roweru w subtelnym tańcu sił i momentów sił, nasza uwaga powinna jeszcze powędrować za ekspertami ku przodowi jednośladu, do widełek przedniego koła i układu kierowniczego. W typowym rowerze widelec jest wygięty do przodu, co wzmacnia efekt samoskrętu. Kiedy rower prowadzisz za siodełko lub jedziesz bez trzymanki. Taka konstrukcja widełek i tym samym w ogóle geometria układu kierowniczego to esencja ludzkiego sprytu tutaj zaklętego w stal. To ważny punkt w opowieści o intuicji dawnych konstruktorów oraz o tym, jak zadziwiająco długo nie potrafiliśmy opisać matematycznie czegoś, z czego codziennie korzystają miliony ludzi. O co dokładniej chodzi? Kluczowym pojęciem jest tutaj tak zwany trail, czyli wyprzedzenie. Chodzi o to, że punkt styku przedniego koła z podłożem znajduje się za punktem, którym przedłużenie osi skrętu widelca przecina ziemię, to znaczy jest bliżej rowerzysty, a nie bardziej z przodu w kierunku jazdy. To właśnie ta odległość, fakt, że koło wyprzedza linię osi, nadaje rowerowi stabilność. To dzięki takiemu układowi koło jest ciągnięte za osią skrętu i samoczynnie ustawia się w kierunku jazdy. Takie pozornie drobne przesunięcie rzędu kilku centymetrów ma kolosalne znaczenie dynamiczne. Dzięki niemu przednie koło zachowuje się jak kółko w wózku sklepowym. Zauważ, że nie walczy ono z kierunkiem ruchu, ale naturalnie ustawia się za osią skrętu. No, jest właśnie ciągnięte, jest pasywne, a nie aktywnie skręcające. Samo ustawia się zgodnie z kierunkiem ruchu. W fizyce mechanizm ten znany jest jako efekt Caster, czyli wspomniany już kilka razy samoskręt. W rowerze zatem dzięki takiej geometrii widelca pojawia się samoczynny skręt przedniego koła w stronę przechyłu, co znacząco zwiększa stabilność jazdy. Innymi słowy, gdy rower zaczyna się przechylać w lewo lub w prawo, to geometria wymusza automatyczny skręt przedniego koła w stronę przechyłu. Koło nie ucieka zatem na zewnątrz zakrętu, co szybko przewróciłoby pojazd, lecz podąża za ruchem. Każde Niewielkie odchylenie powoduje moment samonastawczy, który ustawia koło zgodnie z kierunkiem ruchu. To właśnie stabilizujący efekt caster. W efekcie rower zatacza łagodny łuk, a punkt podparcia przesuwa się z powrotem pod środek masy układu rower-rowerzysta. Widzimy więc, że paradoksalnie rower nie walczy z przechyłem. On go wykorzystuje, żeby się uratować. I tak to geometryczny trik stanowi jeden z fundamentów stabilności dynamicznej jazdy na dwóch kółkach. Każdy, kto prowadził rower, trzymając go za siodełko, albo nawet dwa w obu rękach, zna to z autopsji. Pochyl rower w lewo, a kierownica sama skręci w lewo. Uderz w stół, nożyce się odezwą. Co więcej, jeśli nieroztropnie obrócisz przednie koło o 180 stopni, uważając przy tym na linki hamulców, stabilizujący efekt się odwraca. To znaczy taki układ jest destabilizujący. Rower z odwróconymi widełkami zaczyna zachowywać się nienaturalnie i staje się wyraźnie trudniejszy do opanowania. To dobitnie pokazuje, jak fundamentalne znaczenie ma orientacja i kształt właśnie widelca. Znaczenie geometrii potwierdziły zarówno eksperymenty, jak i modele teoretyczne. Wspomniany już dr David Jones zaprojektował nawet celowo niestabilny rower, przekształcając jego widełki. Wystarczyło nieznacznie zmienić kąt osi skrętu i wysunięcie koła, by pojazd stał się praktycznie nie do opanowania, albo czymś pomiędzy środkiem transportu a narzędziem do nauki pokory. Zróbmy małe podsumowanie, bo zebrało się tej fizyki co nieco. Odpowiednia geometria widelca sprawia, że nawet rower bez rowerzysty potrafi przez chwilę jechać sam. Gdy zaczyna się przechylać, kierownica skręca w stronę przechyłu. Koło wraca pod środek masy i układ częściowo się koryguje do czasu. Pomaga w tym trail, rozkład masy przedniego zespołu oraz w ograniczonym stopniu efekt żyroskopowy wspierający skręt poprzez precesję. Co szczególnie fascynujące, nowoczesne badania pokazały, że żaden z tych mechanizmów nie jest absolutnie konieczny sam w sobie. Można zbudować stabilny rower nawet bez efektu wyprzedzenia, kształt widełek, i bez efektów żyroskopowych, o ile odpowiednio oszuka się rozkład masy. Jest jeszcze jedna rzecz istotnie wpływająca na jazdę na rowerze. To oczywiście tarcie. I nawet ma tutaj dwoistą naturę. Bez niego jazda byłaby niemożliwa. To jasne, ale z kolei jego nadmiar skutecznie odbiera energię. Kluczową rolę odgrywa tu tarcie statyczne pomiędzy oponą a nawierzchnią. To oczywiście ono sprawia, że możemy skutecznie ruszyć z miejsca, hamować i bezpiecznie skręcać. Opona nie ślizga się po asfalcie czy względem asfaltu, lecz trzyma się podłoża, umożliwiając precyzyjną kontrolę toru jazdy. Paradoksalnie więc, im lepsza przyczepność, tym większe bezpieczeństwo i stabilność, nawet jeśli intuicyjnie mogłoby się wydawać, że tarcie zawsze spowalnia. Z drugiej strony mamy tarcie toczne, które jest już wyraźnym wrogiem efektywnej jazdy. Energia wkładana w pedałowanie częściowo rozprasza się na cykliczne odkształcenie opony i nawierzchni, co objawia się właśnie oporem toczenia. To dlatego wąskie, twarde opony, zwłaszcza na gładkim asfalcie, pozwalają jechać szybciej i przy mniejszym wysiłku niż szerokie, miękkie ogumienie. Jednak wraz ze wzrostem prędkości pojawia się przeciwnik jeszcze potężniejszy. Opór powietrza. Powyżej około 25 km na godzinę to właśnie aerodynamika zaczyna dominować nad wszystkimi innymi stratami energii. Siła oporu rośnie z kwadratem prędkości, a moc potrzebna do jej pokonania aż z jej trzecią potęgą, co oznacza, że niewielki wzrost prędkości wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Nic więc dziwnego, że kolarze tak skrupulatnie dbają o niską, zwartą pozycję na rowerze, opływowe kształty ram, aerodynamiczne kaski, dopasowaną odzież, a nawet dokładnie ogolone nogi. W walce z powietrzem liczy się tutaj każdy szczegół. A zatem samoskręt widelca, ruch po łuku, tarcie i efekty związane z ruchem obrotowym kół skuteczniej wspierają stabilność. Rower jest eleganckim kompromisem między geometrią, ruchem i ludzką kontrolą. Równowaga na rowerze nie jest dana z góry. Ta umiejętność jak dobrze wiemy, wyuczona, polegająca na nieustannym zsynchronizowaniu skrętów kierownicy, ruchów ciała i właściwości samej konstrukcji. A fakt, że przez ponad 100 lat konstruowaliśmy rowery, nie do końca rozumiejąc, dlaczego to wszystko działa, mówi dużo o sprycie inżynierów. Sam rower pozostaje jednym z najpiękniejszych laboratoriów fizyki codzienności. No, mówię to jako fizyk i cyklista amator, którego możecie spotkać we Wrocławiu na dwóch kółkach w drodze do pracy. No właśnie, a skoro już dotarliśmy w tej naszej gawędzie do konstruowania rowerów, to warto zauważyć, że ich historia jest naprawdę ciekawa. Pominiemy tutaj bardzo wczesnych przodków dzisiejszego jednośladu, między innymi rzekomy rysunek roweru ucznia Leonarda da Vinci, czy 17-18 wieczne konstrukcje z Niemiec i Japonii. Przesuniemy się w czasie do początku XIX wieku, żeby nie trzymać was przed ekranami i słuchawkami przy 3-godzinnym odcinku podcastu. Zatem mamy drugą dekadę XIX wieku, a konkretnie kwiecień 1815 roku. Wtedy na indonezyjskiej wyspie Sumbawa wybucha wulkan Tambora. Dochodzi do najsilniejszej erupcji w czasach historycznych, określanej na siódemkę w 8-stopniowej skali eksplozywności wulkanicznej. Bezpośrednio na wyspie ginie około 10 tysięcy mieszkańców, a kolejne dziesiątki tysięcy, szacunki sięgają 70-100 tysięcy, poniosły śmierć w następstwie klęski głodu na sąsiednich wyspach wywołanej tak zwanym rokiem bez lata. Do atmosfery trafiły wtedy dziesiątki kilometrów sześciennych popiołów i aerozoli siarczanowych. Te, docierając aż do stratosfery, skutecznie odbijały promieniowanie słoneczne. Skutki były globalne. Już pod koniec 1815 roku, a szczególnie w roku 1816, nazwanym później rokiem bez lata, doszło do gwałtownego ochłodzenia klimatu. Średnia temperatura na Ziemi spadła o około 0,5-0,7 stopnia Celsjusza. W Europie i Ameryce Północnej przymrozki występowały nawet w czerwcu i lipcu. Do tego nieustannie padało, a lato było krótkie i zimne. W Azji doszło wtedy do klęsk głodu i epidemii. No to był wstrząs dla świata, który w całości opierał się na jednym źródle energii transportowej, głównie na koniach. Nieurodzaj oznaczał brak paszy, a to w konsekwencji prowadziło do masowego uboju zwierząt pociągowych i nagłego załamania systemu mobilności. Towarów przewożonych dotąd na grzbietach zwierząt jucznych bądź w zaprzęgach nagle nie dało się przemieszczać. I wtedy z potrzeby chwili pojawia się rower biegowy. W 1817 roku konstruuje go Niemiec Baron Karl Drais, czy też Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn. Był urzędnikiem leśnym, biegającym po duktach leśnych, inżynierem amatorem i wynalazcą. Opracował pojazd nazywany Laufmaschine lub od jego nazwiska Draisin, czyli drezyną. Nie mylić z konstrukcją o tej samej nazwie wykorzystywaną na torach kolejowych. Można się też natknąć na nazwę velocyped. W każdym razie ta konstrukcja uważana jest za bezpośredniego przodka roweru. Drais wykonał ją z drewna, tak że siedzący jeździec odpychał się stopami od ziemi, a ręce opierał na desce stabilizującej. Oryginalny egzemplarz znajduje się w Muzeum Miejskim w Karlsruhe. Waży około 45 kg i pozwalał wtedy kiedyś osiągać prędkości rzędu 10 km na godzinę. Całkiem nieźle. Drais wprowadził koncepcję tak zwanej równowagi dynamicznej. Pojazd utrzymywał stabilność w ruchu, a użytkownik mógł sterować nim dzięki ruchom przedniego koła. Człowiek pełnił w tym pojeździe jednocześnie funkcję napędu i stabilizatora. To była nowość. Dokładnie tak jak w dzisiejszych rowerkach biegowych dla maluchów. Warto o tym pomyśleć. Mimo że Drais uzyskał patenty na swoją konstrukcję, wkrótce zaczęto produkować kopie tego pojazdu w innych krajach i bez korzyści finansowych dla niego. Działo się tak m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Pojazd Draisa początkowo wzbudził spore zainteresowanie, głównie wśród miejskich elit. Szybko jednak pojawiły się problemy. Fatalny stan dróg powodował, że pierwsi rowerzyści przenosili się na chodniki, a tam zdarzały się kolizje z pieszymi, a w konsekwencji miasta zaczęły wydawać zakazy poruszania się tymi pierwszymi rowerami po chodnikach. Skąd to znamy? Maszyna Dreyse'a została uznana za ekscentryczną zabawkę arystokratów, a moda na nią wygasła po kilku latach. Choćby i z tego powodu, że sytuacja gospodarcza po kryzysie zaczęła się poprawiać, a do tego nadchodziło zachłyśnięcie się nowym wynalazkiem – koleją. W każdym razie techniczne dziedzictwo roweru pozostało. Dwa koła w linii, skrętne przednie koło, pozycja siedząca nad środkiem masy. To są fundamenty nie tylko roweru z pedałami, który pojawił się później, ale również motocykla. Najważniejszą innowacją Dreyse'a było właśnie skrętne przednie koło. Sama idea dwukołowego pojazdu nie była nowa, to fakt, ale dopiero ten niemiecki wynalazca wprowadził pełną sterowność, wykorzystując subtelne i nieoczywiste własności fizyczne, od których zaczęliśmy nasz odcinek. Tu uwaga na marginesie. Interesującym pytaniem pozostaje, dlaczego w tym czasie nie rozwinęła się hulajnoga? Otóż jej niewielkie koła były zbyt wrażliwe na ówczesne, nierówne drogi. Brakowało też precyzyjnych łożysk i odpowiednich materiałów. Dopiero przełom XIX i XX wieku umożliwił powstanie hulajnóg, ale głównie jako zabawek dla dzieci bazujących na stabilności statycznej. Uwaga, statycznej, a nie dynamicznej. Kolejny istotny etap w historii przodków roweru prowadzi nas do Szkocji pierwszej połowy XIX wieku. Około 1839 roku szkocki kowal Kirkpatrick Macmillan dokonał jakościowej zmiany w sposobie napędu pojazdu. W każdym razie istnieją dowody, że na początku lat 40. XIX wieku w południowo-zachodniej Szkocji zbudowano niewielką liczbę maszyn dwukołowych z napędem dźwigniowym tylnego koła. I ostrożnie, bardzo ostrożnie, najczęściej łączy się je z postacią tegoż właśnie kowala. W przeciwieństwie do wcześniejszych maszyn biegowych, których napęd polegał na odpychaniu się nogami od podłoża, nasz kowal Macmillan zastosował mechaniczny układ dźwigni i cięgien, tak zwane treadle, który przenosił siłę mięśni nóg na tylne koło. Przednie koło służyło wyłącznie do sterowania, a nogi wykonywały poziome rytmiczne ruchy na dwóch dźwigniach, rozwiązanie przypominające zasadę działania maszyn do szycia czy mechanizmów stosowanych w ówczesnych maszynach przemysłowych. Nie były to jeszcze pedały w dzisiejszym sensie, lecz system napędowy eliminujący kontakt nóg z ziemią. Konstrukcja Macmillana nie doczekała się jednak masowej produkcji ani formalnego patentu. Nie zachowały się również szczegółowe dane techniczne, a wiedza o tym pojeździe pochodzi głównie z późniejszych relacji, rekonstrukcji i po prostu lokalnych przekazów. Z tego powodu historycy techniki do dzisiaj dyskutują, na ile była to w pełni funkcjonująca maszyna. Pierwszy pojazd napędzany pedałami zamontowanymi bezpośrednio na przednim kole powstaje w Paryżu na początku lat 60. XIX wieku. Nazywano go velocypedem lub potocznie bone shakerem, czyli trzęsącym kośćmi, i wkrótce zaczęła się prawdziwa popularność tego środka transportu. Jesienią 1868 roku velocypedy stały się powszechnym widokiem we Francji, a liczba producentów szybko rosła. Równolegle rozwijano istotne ulepszenia techniczne, takie jak łożyska kulkowe, koła ze szprychami naciągowymi, wolnobieg, czy wreszcie pełne gumowe opony, które znacząco poprawiły komfort jazdy. W miarę upowszechniania się velocypedów szybko dostrzeżono zależność między średnicą napędzanego koła a osiąganą prędkością. Ponieważ napęd był bezpośredni, jedynym sposobem zwiększenia efektywności jazdy było zwiększenie przedniego koła. Wybuch wojny francusko-pruskiej w 1870 roku zahamował rozwój branży rowerowej we Francji. Wtedy pałeczkę innowatorów przejęli Anglicy. To oni zaproponowali rower wysokokołowy, zwany penny farthing, po polsku bicykl, z ogromnym przednim kołem i niewielkim tylnym, jak duża i mała moneta. Dlaczego w ogóle to działało? W tamtym czasie nie znano jeszcze łańcucha rowerowego ani klasycznej przekładni zębatej. Pedały były przymocowane bezpośrednio do osi przedniego koła, więc jeden obrót korb oznaczał dokładnie jeden obrót koła. Im większe koło, tym większą odległość rower pokonywał przy każdym obrocie. Duże przednie koło pełniło więc rolę w ten sposób naturalnej przekładni zwiększającej prędkość. Z punktu widzenia fizyki wszystko jest tu proste. Prędkość jazdy to liczba obrotów koła na sekundę pomnożona przez obwód koła. Skoro liczba obrotów była ograniczona możliwościami nóg, no, jedynym sposobem na szybszą jazdę było po prostu zwiększenie średnicy koła. Taka konstrukcja pozwalała na zaskakująco szybką i płynną jazdę, ale miała poważną wadę. Bardzo wysokie położenie środka masy. Przy nagłym hamowaniu lub na nierównościach rowerzysta łatwo leciał przez kierownicę, co oznaczało, powiedzmy, niski poziom bezpieczeństwa. W każdym razie duże przednie koło pełniło funkcję elementu amortyzującego, a wysokie siedzenie zapewniało lepszą widoczność w zatłoczonych miastach. No ale samo wsiadanie i zsiadanie wymagało dużej wprawy. Widać to na starych filmach i rycinach. Mimo to Penny Fartnik stał się pojazdem elitarnym i jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli epoki wiktoriańskiej. I tak dojeżdżamy już do końca XIX wieku, kiedy przemysłowiec John Kemp Starley dopracowuje konstrukcję tak zwanego bezpiecznego roweru z napędem łańcuchowym na tylne koło i charakterystyczną ramą w kształcie rombu, czyli rama diamentowa. W tym czasie John Boyd Dunlop, z zawodu weterynarz, a z potrzeby wynalazca, wprowadza do roweru pneumatyczne opony. Pierwszą taką oponę pneumatyczną skonstruował zresztą dla roweru trójkołowca syna, aby złagodzić wstrząsy podczas jazdy po bruku, który wtedy był powszechny. W efekcie powstają pojazdy bardzo podobne do tych, które wykorzystywane są dzisiaj. Z dwoma kołami tej samej wielkości nareszcie, niskim środkiem masy i znacznie lepszym komfortem jazdy. Choć sam łańcuch nie był nowością, to właśnie John Starley tak go wykorzystał, że rower stał się naprawdę praktycznym środkiem transportu. Oczywiście po drodze jest jeszcze mnóstwo udoskonaleń i wynalazków, które sprawiają, że dziś rowerowe wyprawy są tak przyjemne i nie wiążą się z przesadnym trzęsieniem kości. Zainteresowanych zachęcam choćby do przejrzenia ilustracji z różnymi typami rowerów na przestrzeni lat. Na koniec taka poboczna, ale ważna, myślę, refleksja, która pojawia się przy okazji zgłębiania fizyki roweru. Kiedy zastanawiamy się nad zjawiskami z pozoru banalnymi, pojawia się właśnie jedno z kluczowych pytań, które od zarania dziejów napędza rozwój naszego gatunku, intelektualny, kulturowy czy technologiczny. Brzmi ono po prostu, czy umiemy się dziwić. Historia nauki pokazuje dobitnie, że ludzki geniusz często polegał na zadawaniu takich prostych pytań o mechanizm zjawisk, które wydają się oczywiste. Newton zastanawiał się, dlaczego jabłko spada. Galileusz i jego uczeń Ewangelista Torricelli pytali, czy faktycznie nie da się wytworzyć próżni. Karl Friedrich Gauss, wysyłając geodetów w góry Harcu, próbował zmierzyć sumę kątów gigantycznych trójkątów w górach, żeby sprawdzić, czy przestrzeń jest euklidesowa. Leonardo da Vinci rozważał ciężar powietrza. Oczywiście zrozumienie fizyki jazdy na rowerze nie jest odkryciem tej samej rangi co prace Galileusza czy Newtona, ale mechanizm jest podobny w jednym, bardzo ludzkim wymiarze. Wszystko zaczyna się od pozornie banalnego pytania. Tak jak dzisiaj u nas. Dlaczego rower w ogóle się nie przewraca? Czemu można na nim skręcać, hamować, przyspieszać, a mimo to utrzymywać równowagę? Takie pytania łatwo zbyć wzruszeniem ramion. Przecież to oczywiste. Tymczasem za tą oczywistością kryje się złożona fizyka. Od ruchu obrotowego kół, przez rozkład masy, po subtelne korekty, jakie wykonujemy kierownicą i ciałem, często zupełnie nieświadome. To nie jest przełom na miarę teorii grawitacji. To fakt. Ale jest to świetny przykład, jak naukowe myślenie pozwala zobaczyć głębię tam, gdzie na pierwszy rzut oka widzimy tylko codzienny przedmiot. Geniusz nie zawsze polega na tym, że odkrywa się nowe kontynenty wiedzy. Czasem chodzi o coś skromniejszego, ale równie cennego w skali naszego własnego świata. O umiejętność połączenia znanych faktów w nowy sposób i zadania pytania, którego wcześniej nie zadawaliśmy. Nawet jeśli dotyczy to tak zwyczajnej rzeczy jak rower, efekt bywa ten sam. Stary, dobrze znany obiekt zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I może właśnie o to chodzi w popularyzacji nauki. Nie o wielkie rewolucje, ale o małe odkrycia, które sprawiają, że codzienność przestaje być całkiem oczywista. No a wtedy życie nabiera kolorów. I tym pozytywnym akcentem zakończmy już nasz odcinek.
1: To tyle, profesor Mulak. Mamy troszkę czasu i żeby całkowicie nie było tak bezmuzycznie, a pozostało naukowo, bo przecież mamy teraz matury w Polsce. No więc co? Matura!

0: Piosenkę tę nagrano w 1965 roku. Nagrały czerwone gitary i się niewiele zestarzała. Muzycznie może tak, natomiast treściowo, no mój Boże, teraz wystarczy wynieść telefon komórkowy na salę, gdzie się zdaje matury i już się można pożegnać z maturą do następnego roku. Także trzeba uważać na te telefony i wszelkie elektroniczne urządzenia, których na salę egzaminacyjną zabierać nie wolno. To taka ciekawostka dla nas starszych. A teraz przed nami Krzysztof Zanussi i jego wspomnienia.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Stanisław Różewicz. Różewiczowi zawdzięczam właściwie większą część mojej tak zwanej kariery, bo to on był w szkole filmowej, nie blisko nawet jakoś tam ze mną związany, ale wypatrzył mnie wśród studentów. Ja byłem studentem profesora Bogdziewicza, z którym miałem relacje trudne. Bogdziewicz chyba niespecjalnie mnie cenił, ani też specjalnie mnie, nie mogę powiedzieć, żeby mnie lubił. W każdym razie za sprawą Bogdziewicza, za jego zgodą zostałem ze szkoły wyrzucony. Potem powtórnie przyjęty też oczywiście za jego zgodą. Ale w tle gdzieś był Różewicz z jakimś swoim wykładem, któregośmy słuchali. I nagle Różewicz przy moim filmie dyplomowym pojawił się już jako mój taki opiekun, chociaż formalnie opiekunem był Bogdziewicz. Ale potem nagle zaproponował mi etat, co było niebywałe, bo on tworzył nowy zespół, ja zostałem pierwszym pracownikiem tego zespołu i pozwolił mi robić filmy telewizyjne. To był warunek, żeby potem zrobić filmy pełnometrażowe. Trzeba było zrobić przynajmniej dwa półgodzinne filmy telewizyjne i te zrobiłem dzięki temu, że przed telewizją Różewicz zaręczył, że ten debiutant jest wart tej inwestycji. Te filmy były na owe czasy bardzo drogie. Ja na przykład twarzą w twarz mogłem wybudować na hali dużą dekorację dla półgodzinnego filmu fabularnego. To było dzisiaj nie do pomyślenia. I była między nami z Różewiczem taka cicha komitywa. To znaczy myśmy sobie nigdy właściwie do końca nie porozmawiali tak otwarcie o niczym. Ale jakby rozumieliśmy się trochę na mrugnięcie. Różewicz bardzo często właśnie coś mrugnął i ja wiedziałem, o co to chodzi. Do Różewicza miałem duże zaufanie jako do człowieka i jako do artysty. On miał świetne oko, wyczuwał kłamstwo, wyczuwał takie artystyczne, wyczuwał taką bujdę, która się gdzieś tam wkradała. Był takim demistyfikatorem. Miał to, łączyło go to z jego bratem, wielkim poetą i oczywiście Stanisław, nie mogę powiedzieć, że miał kompleks, ale miał świadomość, żył w cieniu tego wielkiego brata poety, a tam jeszcze był trzeci z braci, który zginął w czasie wojny, ale też zostawił w nich obu taki cień, że mógł być jeszcze lepszy od obu pozostałych braci. Była to jakaś niezwykła rodzina, ludzi skromnych, ale bardzo niezależnych, zawziętych z jednej strony, ambitnych, ale z drugiej strony skromnych i takich ściszonych. Różewicz nigdy nie podnosił, starał się przynajmniej nie podnosić głosu. Miał jeden niedostatek, mianowicie brak poczucia humoru na własny temat. I bardzo często miał wrażenie, że ktoś go za plecami obśmiewa czy krytykuje. Trzeba było z tym bardzo uważać, żeby go nie zranić, bo on tutaj był taki, był bezbronny po prostu. Natomiast jego kariera była taką trudną karierą, bo on nigdy nie uzyskał takiego statusu klasyka. Nigdy nie był zaliczony tak bezwarunkowo do tej górnej półki. Był partyjny, chociaż zachował się szalenie przyzwoicie i nigdy tej partyjności do innych złych celów nie używał, ani też nie głosił żadnych takich propagandowych głupot. Był tutaj bardzo powściągliwy, ale uważał, że to jest pewien jego obowiązek ze względu na korzenie, na to skąd pochodzi. Był zawiedziony ideologią, której służył, ale też nie rzucił tej legitymacji partyjnej, kiedy mógł to zrobić, bo uważał, że to byłoby mało duszne. i tak to z nim było trudno. I on miał już kilka razy taki moment, kiedy był bardzo blisko światowej kariery i jakby takiego progu nie pokonał. No więc rozumiem, jak trudne było dla niego, że ja jako jego pracownik no dość szybko zyskałem większy rozgłos. Zacząłem robić filmy w koprodukcjach za granicą, wyjeżdżać na festiwale, bywać w jury. No i tutaj naprawdę mam poczucie wielkiego szacunku do Stanisława, że nigdy nie dał mi odczuć tego, jak bardzo mu to uwiera, że jego takie zaszczyty nie spotkały. Szczególnie, że na nie zasłużył. On raz tylko był autorem filmu, który przeszedł jak burza i zachwycił wszystkich. To był film Westerplatte, który on zresztą nie najbardziej lubił, mówiąc prawdę. On intymista, który się świetnie czuł w takich właśnie delikatnych, psychologicznych dramatach. W Rysiu jeszcze wydaje mi się, że był bardzo sobą i Ryś był bardzo niedocenionym filmem. Ale robiąc taką pensję, pani Latter, takie filmy no dość akademickie, nie przebijał się do świata. A jednocześnie potem pojawił się Kieślowski. Byliśmy jego pracownikami, uczniami. No i ułożyć relacje mistrz-uczeń w wypadku, kiedy uczeń ma więcej powodzenia od mistrza, to naprawdę trzeba mieć klasę, żeby to unieść i on to unosił bardzo godnie. Kiedy odchodził, bardzo błagaliśmy go, żeby został chociaż trochę, on tam chwilę się dał ubłagać, ale powiedział, że to już nie jego czasy są teraz, nadchodzą i on dlatego to musi zostawić. Jego prawą ręką w samym zespole Tor był Witold Zalewski, świetny pisarz, niepotrzebnie dziś zapomniany, ale myślę, że ta literatura jeszcze powróci i świetny doradca właśnie w sprawach scenariuszowych. Oni się znakomicie uzupełniali. Jeszcze był Śliwiński, który był szefem produkcji i to był taka drużyna, taki team zwarty, który się bardzo zawsze solidarnie opowiadał w każdej sprawie. Także tutaj trzeba przyznać, że Różewicz miał wyczucie do ludzi. I zresztą zespół, który zebrał w Torze, no był zespołem, który także trzymał się blisko. Nie było między nami żadnych większych starć. To już pod koniec, kiedy ja byłem szefem, ja przyniosłem taki pomysł, żebyśmy przyjęli, czy zaprosili, to w latach 80. Bareję. I tu mnie spotkał duży opór moich kolegów. A Różewicz nie był przeciwny. Rozumiał, że to jest pewien argument. Proszę pamiętać, że Bareja, który jest dzisiaj szalenie popularny, wtedy jednak był taki obciachowy i mówiono, no to jest niby śmieszne i śmieje się z tego, co trzeba, no ale że to toporne, co zresztą jest prawdą. Ale no na ten toporny humor wydawało mi się, że wtedy bliskość jakby ideowa jest ważniejsza niż bliskość estetyczna. A koledzy mnie przegłosowali, że nie chcą takiej zmiany. No i tym wszystkim Różewicz, który do końca robił już potem takie dokumentalne filmy, będąc na emeryturze, nie chciał ich robić w Torze. Nie chciał robić ich na własnym podwórku, chociażbyśmy mu oczywiście rozłożyli wszystkie czerwone dywany. Ale on właśnie tego się obawiał. Powiedział mi, że po prostu nie chce odcinać kuponów ze swojego wieloletniego dyrektorowania w Torze i robił to w jakichś małych, prywatnych produkcjach. Te jego filmy o przedmiotach, o wspomnieniach, o albumach, o tym wszystkim, co miał za sobą, co tym świecie utraconym. Myślę, że Różewicza warto docenić, bo on w całej polskiej tradycji plasuje się na bardzo szczególnym miejscu. Sytuuje się tam, gdzie mamy bardzo małą ławkę autorów, którzy są skupieni na takich drobnych drgnieniach serca, a jednocześnie mają taki szeroki horyzont, ale skupiony na wąskich ludzkich sprawach. Tego intymizmu psychologicznego w naszej kulturze nie jest wiele. I Różewicz do tego nurtu należy i chyba chwała mu za to i warto go mocniej przypomnieć, bo niepotrzebnie zapada się w niepamięć.
0: No cóż, nasz czas dobiegł końca. Ja chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że ta audycja Państwa zainteresowała. W przyszłym tygodniu powrócimy do muzyki i posłuchamy troszkę polskich piosenek. Mimo, że jest łatwo teraz dostępna wszędzie w internecie, ale myślę, że miło sobie posłuchać wspólnie i razem powspominać. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień. Dobrego dnia, dobrego tygodnia. Audycję przygotował Jan Wichrowski.